0: Hola, Joanna.
1: Włoskie Radio Muzyczne gra najlepszą muzykę włoską. 24 godziny dziennie. Również w Polsce możecie słuchać programu Teleradio 1.
2: Teleradio 1. Teleradio 1. Teleradio 1.
3: E cominciamo a saltare.
4: Tu per me sei ossessione.